se zile chie ibandoma alingawe gimbi namo leke ya victime chia yeso ke paseo gimbi namo na baba na mama na molenge itacha ke toto akeleke kakodrona ngombe na chiri na balakatonga sope akeleke kakodrona ngombe na chiri na balakatonga sope pofre itachimo falo na ngombe pofre mama chimo dena balaka pofre kodro chimo bonginie ukwae kontrafike pofre kodro chimo bonginie ukwae jenese